0: num ni nyam samu on toma ni pa woni fie du wotwe ensese opemfo num fdg adwadie kra to yatu
1: jagafobites
2: ensana lubina shano manabo
3: Ensa ben no no
4: amuzu bites
3: wose
4: amuzu
5: bites twaso
1: jagafobites echo ina ne bye Jagafobites, echo ina ne bye